Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia Lem FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tre Świty. No właśnie, od to tych sliw, od to tych reczyń, już tak tradycyjnie zaczynam naszą audycję w każdą sredu i w każdą piatneciu. Jest to, no możemy powiedzieć, już taka tradycja i no mam, budują prodążate, oczywiście, w prez buduczy jeszcze miesiąc. Ale no właśnie, też mam nadzieję, że wam się podoba, że sudda jak tak elementy w naszym programie, w trzech świtach, które się nie zmieniają i no wkazują, da jak możemy powiedzieć, stabilnist w to tym prosteri. No ale to tak słowom wstupu. No zaczynamy nasz program, który będzie trwaty mniejsze, bliższe do 21.30 chneska. Mamy seredu 6 den maja 2026 roku i mamy chneska 1186 odtynok trioch świtiu. Chneska zaczęliśmy program od muzyki. Po wstępnym dżingliste wysłuchali ansamblu N-Lem, to była śpiwanka Pidna Hołowką Aty Myla, a teper puszczu wam ansambl Otawajo i śpiwanku Pidna Hołowką Lesginka, a pak poczujemy ansambl Sybirii, to bude Otyken. One produkują muzykę w czułymskim języku. Posłuchamy śpiwanku Pidna Hołowką Day by Day.

I wertam do was, drochy słuchaczy, trwat program Tryświty. Wernujem po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy dwa muzyczne utwory. Przed chwilką to był ensemble Otyken z Sybirii, który produkuje modern folkową muzyku. Słuchaliśmy utworu Pidnachołowką Day by Day. Raniejsze pustyłem wam Otawajo. Tak nazywa się to ensemble, a śpiwanka mała na hołowok Lezginka. No i przyzryjmy się do jakim statystykam związanym z 6 dniem maja. Oczywiście już w seredach dneska, połowa roboczego tygodnia jsme już tyż w Polsce po dołchym weekendy, po takim czasie, kiedy to ludy zaczynają sezon na litny ekskursji. No ale już jsme wernuli, tyż teper to mamy sezon w szkołach na matury, zatim no mam nadzieję, że młody słuchacze, którzy zdają maturów w tym roku, no, że słuchate, ale i też jednoczasowo rychtuje to się prawdopodobno do egzaminu. No, ale tak, chneszni den to jest 126 dniom toho roka, do kincia 2026 roka mamy jeszcze 239 dny. Prochodyt 19 tyżden toho roka. Z hit sąciach dneska w Warszawie był już dosyć skoro 4.56 za hit sącia, no był zaraz na początku naszej audycji o 20.10 dokładnie. Den trwał chneska 15 hodyn 14 minut, był koro 3 odnajdełszoho 1 hodynu i 33 minuty i dełszy odnajkorotszoho 8 hodyn i 32 minuty. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka jeszcze budy znamy przez 45 dny. No i prodążajmy muzyczną podorosz. Maliśmy już daszto z Sybirii, maliśmy już muzykę po łemkiwsku, to jeszcze posłuchamy muzykę ze Słowacji. To będzie Pacora Trio teper. Posłuchamy utworu Pidna Hołowką Idem Idem, a pak puszczę wam muzykę z filmu Papusza. Kompozytorem tej muzyki jest oczywiście Jan Kanty Pawluśkiewicz. Puszczę wam dokładnie śpiwanku Pidna Hołowką Kamso w nakune z Romano D'Adoro. Dość taki dołhi na hołowok, ale sama w sobie muzyka jest bardzo ciekawa. Zatem posłuchajmy to tych dwóch śpiwanok, a pak wertam do was.

To była muzyka z filmu Papusza. Przypomnę, że ten film to pojawił się w kinach już w 2014 roku, to 13 roku temu, ale muzyka z tego filmu, kompozytorem której był Jan Kanty Pawluśkiewicz, jest bardzo krasna, bardzo etniczna i wskazująca romsko-cygańską kulturę, też wedująca jest to ta muzyka taką wedująca osobliwą atmosferę, możemy powiedzieć. No i słuchaliśmy śpiewankę Pidna Hołówką Khamsovna Kune Romano Dadoro. Raniejsze to pustyłem wam ensemble Pacora Trio z jazzową interpretacją narodnych śpiewanok ze Słowacji. Słuchaliśmy śpiewankę Pidna Hołówką Idem, Idem. Dneska 6 den maja już kus sme statystyk związanych z chneśnim dniom się doznali, ale warto dneska też powistych, kto ciekawy wrodył się 6 maja. W 1856 roku w Oświdi wrodył się Zygmunt Freud. Zygmunt Freud był austriackim lekarzem i psychiatrą żydowskiego pochodzenia. No a win prosławił się przede wszystkim jak zaklekatel, zakładatel psychoanalizy. Właśnie jak elementy tej psychologicznej, psychiatrycznej metody liczenia kojarzymy z Zygmuntem Freudem. Zatem psychoanaliza to jest taka metoda, która dopiero ma w Oświcie około 100 roku. 120-130 możemy tak dorachować. No i tylko poklasz, to może posłuchamy jeszcze muzykę, a po muzycznej perwi to wam powiem, jakich dneska mamy świata. O właśnie. Ale poklasz, to perwi mamy muzyka z południowej Ameryki, to będzie południowoamerykańska kumbia. Taki muzyczny styl. Posłuchamy Pasquala i Lebaka i Fauna z ensemblem Los Cumbia Stars. To będzie śpiewanka Pidna Hołówką La Canoa Se Va. No a pak już zmienimy klimat muzyczny klimat z takoho latynoskoho na już karpacki. Posłuchamy ensemblu Puls i utworu Pidna Hołówką Zomryć na krasu.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

i Wertam do Was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej pererwi słuchaliśmy przed chwilką ansamblu Puls. To była śpiwanka Pidna Hołowką Zomrieć na krasu, a rańsze to pustyłję Wam po ispańsku muzyku z południowej Ameryki, kooperację, taką śpiwanku, która jest efektem kooperacji dwóch ansambli z Chile i z Kolumbii. To była Pascuala y la Vaca y Fauna z Chile właśnie i Los Cumbia Stars Ensemble z Kolumbii. Śpiwanka, jaką sme czuły, to mała na hołowok La Canoa Seva. No ale jakiem powił wam przed przerwą, to choću jeszcze powisty, jakich dneska mamy świata, a dwajem naszą taky, pro kotry warta te paroxliu powisty. Z takich poważnych świat, to dneska mamy Europejski Den Bezpeky Dorożnoho Ruchu. Ciluchneśnioho świata jest wkazania szoferam, jak wielkie znaczenia maje bezpieczna izda autom, schidni z perepysamy i zdrowym tiż takim umom. Lem w tot sposób możemy pomęszyć czysło wypadków na europejskich dorochach. No a kole nie znate czasom, no nie dowiriate, że je niebezpiecznie na dorochach, to może wam powiem, że jest taki kanał na YouTube, który bardzo ciekawo i bardzo tak prosto wskazuje takie plany, premiery jazdy autom po dorochach w Polsce. Nazywa się to kanał Stop Ham, tak po polsku piszemy, i tam są regularnie publikowane różne dorożne akcje, które no właśnie wskazują, że pro bezpieku na dorochach trzeba ciły czas besidowaty, bo ciły czas są szofery, kotry no perepysy i dorożne perepysy traktują niepoważnie. Zatem pamiętajmy, 6 maja Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego Ruchu. A z takich mniejsze poważnych świat, to dneska mamy jeszcze Międzynarodny Dzień Bez Diety. No bo wielu ludzi jest na różnych dietach. Mają tutaj jak chili sobie zaklekane, że chcą wyglądać tak, albo czuć się tak, albo wyzdrowić się z jakiej choroby. No i hosnują diety. Ale chneska jest takie śmieszne świato, że możemy sobie pozwolić na jeden den takiego no, szaleństwa bez diety, właśnie taki cheat day, po angielsku byśmy powili. Zatem no, mamy parę chodyn i wieczór już, zatem może niech to nie będzie smotryty z domownikiem i po prostu wosmę sobie dasz to takoho nie do kincia zdrowocho, chipsy, kolu, lody, cheeseburgera, co chcemy i po prostu no, popraznowaty. To Międzynarodny Dzień Bez Diety. Oczywiście w dajakich chranyciach, ale takie małe oszukania systemu możemy dneska sobie na takie sztosy pozwolić. No i to takie dwa świata dneska mamy, a teper posłuchamy muzykę z Estonii. To był de ensemble Sadu, dość nowy ensemble na estońskiej muzycznej scenie. To jest taka muzyka, która misza pop, rock i folk, zatem bardzo interesująca taka miszanka. Posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką Nalk, a pak poczujemy albański modernej elektrofolk, to bude Szkodra Elektronika i śpiwanka Pidna Hołowką Askund.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształt, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Słuchaliście ansamblu z Albanii. To była śpiewanka Pidna Hołowką Askund, a tot ansambl, który stworzył to tu śpiewanku, nazywa się Szkodra Elektronika. Rańsze słuchaliśmy estońskiej muzyki, to był ansambl Sadu i śpiewanka Pidna Hołowką Nalg. No i leszamy już Albanię, leszamy Estonię, w Zahali leszamy Europę i beru was na małą podróż na seredynu spokojnego okeana. Tam nachodzi się taka dżerżawa, która, jak posmotrymy na taką ciłą obszar razem z morą, to jest bardzo wielką dżerżawą, ale kiedy posmotrymy na powierzchnię lem zemle, to niewielką, aby się da pro Kiribati. Kiribati jest to dawniejsza brytańska kolonia. Niezależnie od Londona zyskała 12 lipca 1989 roku. Ma je to ta dżerżawa oczywidno stoleciu i tą stoleciem jest miasto Bairiki. Na Kiribati besidują znachody, że to była brytańska kolonia po angielsku. Jest to jeden z dwóch uriadowych języków, a drugim jest język Kiribati. Na Kiribati hostują nie swoją walutę, ale czużu, dokładnie australijski dolar. Tam właśnie taką walutą płatymy, kolibyśmy tam politylę sobie na premier na tropikalne wakacje. Na Kiribati żyje 126 tysięcy ludy. Możemy powiedzieć, że to jest tak kus bilsze jak w Tarnowi. Może razem Tarnił i Gorlici, jakbyśmy dodali do siebie, to właśnie budemy maty czysło ludy na Kiribati. Ale powierzchnia to tej dżerżawy, to dokładnie to tych ostrowił na seredyni spokojnego okeana, to jest wisem 111 kwadratnych kilometrów. No i Kiribati jest republiką i oficjalnie na międzynarodowym prostyrii to nazywa się Republika Kiribati. Jest to pierwsza dżerżawa, która praznuje Nowy Rik. Besida oczywidno prochodynu koli tam je besidowanej Nowy Rik, bo za to, że po prostu kus, jak posmotrymy na czasowe zony, to kus Kiribati nachodzi się już jakby na zachidni półsferii zemle i tiż kus tam, jakby to wytłumaczyty, właśnie sąd pereneseny, barże na zachód, barże na schód, to tych hranyci czasowej zony, w której jest Kiribati. I za to tam piłnicz, perszoho sicznia, jest już tołdy koly w Polsce, jest 11 przed południą. W Kiribati mają 13 chodyn do peredu. Właśnie, Bars Velo jest to taka wyjątkowa dżerżawa. O tyłko wyjątkowa, że w Kiribati nachodzi się seło, które ma nazwę Poland. Tak, właśnie, Poland jak Polska. To seło było nazwane na cześć Polaka Stanisława Pełczyńskiego, który pomich tubylciam nawodny ty plantacji palm. No i Kiribati, właśnie jak już im powiedział prototyczasowy zonę, że kus tak neschidni z geograficznymi zonami, możemy powiedzieć, nachodzi się to ta dżerżawa, w Zahali to jest ciekawa dżerżawa, bo nachodzi się jak jedyna dżerżawa w oświti na wszystkich czterech półsferach zemle. Znaczy, że tiż na zachidni i na schidni półsferi, jak i na północni i na południowi semisferi. Zatem Rivnik idę przez Kiribati i tiż idę południk, ale południk nie 0, a południk 180 gradusów. No, jest to bardzo interesujące, ale też ciekawe jest i kus smutne to, że Kiribati ma je niepewne budowcze przed sobą, bo jednym z najbliższych problemów tej dżerżawy jest to, że okean zaliwa dżereła słodkiej wody. Zatem no, musiał tam one odsalaty sobie to tu okeaniczną wodę,
Što velo kosztuje, što potrzebuje wielkiej takiej infrastruktury i je po prostu trudne dla niewielkiej derżawy, w której nie żyje velo ludy i tiż sud to takie małe ostrowy, które sud rozpostereny na wielkiej obszyli okeanu. No ale to jeszcze nie wszystko, co możemy powisty pro Kiribati. Ja jeszcze mam parę takich ciekawych faktów pro to tu drżawu. Powiem wam to te liczy, ale o parę minut. Posłuchamy teper artystu o pseudonimie Sirotkin. To bude śpiwanka, pidna hołowką, wyszedamow.

Wertam do Was po krótki muzyczni pererwi. Trwat program Try Świty besiduje Wam Jakub Zygmunt, a przed chwilką słuchali sme śpiewankę Sirotkina, takoho artysty o takim pseudonimi. Śpiewanka mała na hołowok Wysze Damow. No i drochy, wertamy do Kiribati, do takoj derżawy, która nachodzi się na ostrowach na Seredynii z Pokinoho Okeana. Kiribati, które jest bardzo ciekawą derżawą, bo jest jedną z 18 derżaw w oświti, w których nie płynę nijaka rika. Właśnie. Za to, że to są w bliższości takie atoly na Seredynii Okeanu, to są niewielkie ostrowy i no, tam nie jest jakich możliwości, żeby pojawiły się rika, bo to są takie płaskie ostrowy. Najwyższy werch znajduje się na ostrowie Banaba, ma je wysoty 81 metrów nad morą, to jest dost wielo jak na atoly, ale nie ma je to tuerych niejakoj nazwy, bo nie jest to taka konkretna chora, ale po prostu taka czas deje kus wyższe jak w okremnych czastach toho ostrowa. No i ostrowy Kiribati są rozpostarene dokładnie na obszyri, która ma je rozmiary 2000 km z północy na południe i 4000 km z wschodu na zachód. Sud da jak lisy na to tych niewielkich ostrowach porastają 22 kwadratne kilometry, ale je to lem na ciłe 3% powierzchni derżawy. Zatem nie tak wielo jest to tych palmowych lisiu. Bilsze to je właśnie już czołowicza zabudowa i pisok, po prostu plaży. Jest taka prognoza, że ostrowy, z których składać się to ta derżawa, będą ciłkom zalane okeanom do 2050 roku. Jest to taka niezbyt, nie tak bardzo pozytywna prognoza, ale majmy nadzieję, że to się nie powiede i że to ta derżawa nie zniknie z powierzchni zemli i mieszkańcy Kiribati nie będą musieli perenesty się do innych terytoriów w oświti. No i też, jak już ją powił przed pererwą, że jest to derżawa, która nachodzi się przez to tu obszar, okeaniczny obszar Kiribati idę i riwnek i południk 180 gradusiu. Tak właśnie to też wskazuje, że tam jest bardzo tropikalny i teplej klimat i za to Kiribati jest jedną z 11 derżaw w oświti, w kotri nikoli nie pojawiała się minusowa temperatura. Średnia temperatura tak w Siczny, jak i w Lipcy to jest plus 28 gradusiu, a wilchoty w powitry jest bardzo wielo, praktycznie 100% przez ciły rik. No i to takie newsy, takie nowynki pro Kiribati. Mam nadzieję, że was kurs zainteresował, żeby postudiować to, jakie mamy krasne derżawy, krasne atoly, ostrowy na spokojnym okeanie, które są bezpieczne. Możemy, no za nie małe chrosze, ale możemy odwidyty, możemy politaty teady, możemy prowesty do jakie wakacyjne premier na Kiribati. No, zatem ja wam liszam taką dumku, aż to zrobite, to już wasze liszenia. No a teper posłuchamy muzykę, to będzie instrumentalna muzyka w szkockim klimacie, posłuchamy ansamblu Talisk i utworu Pidna Hołowkom Aura.

To był ensemble Talisk zo Szkocji. Słuchaliśmy śpiwanka raczemu instrumentalnego utworu Pidna Hołowkom Aura.

0: Jest četver 7. maja 2023 roka a na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Trvajúc maturálne ispyta. Predvčera bola zdávaná matura z lemkivského jazyka. Podľa informácií otrimaných z Centrálnej examinacijnej komisii, deklaráciu písať maturu z lemkivského podalo 6 osob, ale do examínu podišli 3 osoby. Matura bola písaná v Głogowie, Wrocławiu i Przemyśle. Tradycyjne už na matury treba było zrychtować opracowania na jedno z dwóch podanych tem. Pierwsze z nich to jak w literaturze przedstawione są trusyna Lemko. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Jarusyn i Iwana Rusenko Lemko. Druga tema to czy historyczne podzieje mogą inspirować twórców. Rozważ problem odklikującego się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiwską literaturą. Gratulujemy tegorocznym maturystom i żywamy uspiechów. Korośniańska Publiczna Biblioteka razem ze Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocję kniżko Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieja odpudę się hnes 7 maja 18 godyni w hołowni czytalnej Korośniańskoj Publicznej Biblioteki. Kniżka wodana w 2025 roku Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach jest zbiornikiem dopisów przyświadczonych austryjskiemu łagrowi internowania w Talerhofie, gdzie w 1914 roku była poniewolona rosyjska inteligencja. Publikacja jest w całości po polsku i znajdziecie w niej referaty uczestników konferencji, jaką w 2024 roku w 110. rocznicę początku poniewolin zrychtowało Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach po współpracy z Muzeum Dworu Karwacyjani i Kładosiu w Korliciach. Zobrano w tomi teksto pochodziać z różnych badawczych poriadków i wkazują Talerhof jak wielowymiarowe jawisko. Dominują historyczne dopisy, dopełnione analizą dżereł, refleksją nad pamięcią. Nie dostajemy jednorytnej syntezy, radsze panoramu problemu. Wodanie obohaczone jest czynnymi materiałami, dokumentami i fotografiami, a też dopełnione o dodatkowe teksty, co poszerują podniatą problematykę za jedno odoświetniczą, jak i wspólnotową perspektywę. Na przykład są relacje z obszczelem kiełskiego połomnictwa do Talerhofu z 2024 roku. Kniżka czysta blisko 400 stron. W czasie dzisiejszej stryczy będziemy kupić kniżkę w promocyjnej cieni. Stowarzyszenie Lemkiw Neodoha zorganizuje pierwszą ze swoich tegorocznych podii. W dniach 23-24 maja odbude się 13. Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury Rutenale. Na podii, jaka prochodzi 102 roku, stretia się rodak z różnych derżaw. Pierwszy dzień podii projde w Krynicy, a drugi pierwszy raz w Łosowi. Dalsze w dniach 31 lipca juleja 2 sierpnia augusta bude prochodziła 46. Lemkiwska Łatra na Czużonie w Michalowi. Osienio odbudu się Lemkiwska Tworcza Osin, stryczo z lemkiwską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim i stryczo trzech pokoleń z lemkiwską kulturą w Przemkowie i Lubinie. Kincio maja w sali Kamionka na Przejrzyjskiej Rusy odbuda się dalszy rocznik festiwalu folkloru Rusyni Słowacji Kamionka. Podia projde w dniach 30-31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubne. Jak podają organizatora, tradycyjny folklorny festiwal, który uczy Rusyni z Słowacji i zagranicy, bude w Kamionci już 61 raz. I w tym roku oferuje atrakcyjny program i ciekawe towarzyszucze podii. Organizatorami podii są Rusyńska Obroda na Słowacji, Seło Kamionka, Lubowniański Oświetni Centr i Organizacja Młody Rusyna. Neodołha przedstawione budut programowo bloko, wokonełci i dalsze festiwalowe nowinko.
1: були новини Радіа Лем ФМ.
2: Я б на кольці рушений дечко.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jutro

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

Oj, piszlacha nusia, doryczkę wodu brachaty, nabrała wodyci i tej stala dumaty.

Masz takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że to jest takie, że

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

0: Dialem FM.
1: Jest četver 7. maja 2026 roka a na noviny rady Dialem FM prosit Olena Stefanovská. Trwając maturalne ispyta, przedwczera była zdawana matura z lemkiłskiego języka. Podle informacji otrzymanych z Centralnej Egzaminacyjnej Komisji, deklarację pisaty maturu z lemkiłskiego podało 6 osób, ale do egzaminu podeszły 3 osoby. Matura była pisana w Głogowie, Wrocławiu i Przemyślu. Tradycyjno już na matury trzeba było zrychtować wypracowania na jedną z dwóch podanych tem. Pierwsze z nich to jak w literaturze przedstawione są Trusino Lemko. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Jarusin i Iwana Rusenko Lemko. Druga tema to czy historyczne podzieje mogą inspirować twórców. Rozważ problem odklikującego się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiłską literaturą. Gratulujemy tegorocznym maturystom i żywamy uspiechów. Krośniańska Publiczna Biblioteka razem ze Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocję kniżko Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieja odpudę się hnes 7 maja 18 godzinie w hołowni czytalnej Krośniańskoj Publicznej Biblioteki. Kniżka wodana w 2025 roku Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach jest zbiornikiem dopisów przyświadczonych austryjskiemu łagrowi internowania w Talerhofie, gdzie w 1914 roku była poniewolona rosyjska inteligencja. Publikacja jest w całości po polsku i znajduje się w niej referaty uczestników konferencji, jak w 2024 roku w 110. rocznicę początku poniewoleń zrychtowało Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach we współpracy z Muzeum Dworu Karwacyjani Wikładyszyu w Korliciach. Zobrano w tomie teksty pochodząc z różnych badawczych poriadków i wskazują Talerhof jak wielowymiarowe jawisko. Dominują historyczne dopisy dopełnione analizą dżereł, refleksją nad pamięcią. Nie dostajemy jednorytnej syntezy, radsze panoramu problemu. Wodanie obogaczone jest czynnymi materiałami, dokumentami i fotografiami, a też dopełnione o dodatkowo teksty, co poszerują podniatą problematykę za jedno odoświetniczą, jak i wspólnotową perspektywę. Na przykład są relacje z obszczelem kiełskiego połomnictwa do Talerhofu z 2024 roku. Kniżka czysta blisko 400 stron. W czasie dzisiejszej stryczy będziemy kupić kniżkę w promocyjnej cieni. Stowarzyszenie Lemkiu neodołga zorganizuje pierwszą ze swoich tegorocznych podzieli. W dniach 23-24 maja odbude się 13. Biennale Lemkiłsko-Rusyńskiej Kultury – Rutenale. Na podzieli, jaka prochodzi co dwa roku, stryciać się rodako z różnych dżerzał. Pierwszy dzień podzieli projdę w Krynicy, a drugi pierwszy raz w Łosowi. Dalsze w dniach 31 lipca i juleja 2 sierpnia augusta będzie prochodziła 46. Lemkiłska Łatra na Czużoni w Michalowi. Osienią odbudą się Lemkiłska Twórcza Osin, stryczo z lemkiłską kulturą w Gorzowie Wielkopolskim i stryczo trzech pokoleń z lemkiłską kulturą w Przemkowie i Lubinie. Kińcią maja w sali Kamionka na Przyjaźniuskiej Rusy odbuda się dalszy rocznik festiwalu folkloru Rusyni Słowacji i Kamionka. Podzieja projdę w dniach 30-31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubne. Jak podają organizatora, tradycyjny folklorny festiwal, który uczy Rusyniu ze Słowacji i zagranicy, będzie w Kamionci już 61 raz. I w tym roku oferuje atrakcyjny program i ciekawe towarzyszące podzieje. Organizatorami podzieje są Rusyńska Obroda na Słowacji, Seło Kamionka, Lubownieński Oświetni Centr i organizacja Młody Rusyna. Неодовго представлено будут програмову блоку, виконавці і далі фестивалову новинку.
0: То були новини радіа «Лем ФМ».

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wszystkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy kiedyś.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Program był zrealizowany ze wdzięku finansowej podpory Międzynarodowego Wyszehradzkiego Fundu. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: Jest četver 7. maja 2026 roka a na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Trvajúc maturálne ispyta. Predvčera bola zdávaná matura z lemkivského jazyka. Podľa informácií otrimaných z Centrálnej examinacijnej komisii, deklaráciu písať maturu z lemkivského podalo 6 osob, ale do examínu podišli 3 osoby. Matura bola písaná v Głogowie, Wrocławiu i Przemyśle. Tradycyjne už na matury treba bolo zrychtovať opracovania na jednu z dvoch podaných tém. Pierwsze z nich to jak w literaturze przedstawione są Trusyna Lemko. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Jarusyn i Iwana Rusenko Lemko. Druga tema to czy historyczne podzieje mogą inspirować twórcę. Rozważ problem odklikującego się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiwską literaturą. Gratulujemy tohorycznym maturystom i żywamy uspiechów. Korośniańska publiczna biblioteka razem ze stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocję kniżko Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieje odpudaj się hnes 7 maja 18 godzinie w hołowni czytalnej Korośniańskoj publicznej biblioteki. Kniżka wydana w 2025 roku z towarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach jest zbiornikiem dopisów przyświadczonych austryjskiemu łagrowi internowania w Talerhofie, gdzie w 1914 roku była poniewolona rosyjska inteligencja. Publikacja jest w całości po polsku i znajdziecie w niej referaty uczestników konferencji, jaką w 2024 roku w 110. rocznicę początku poniewolin zrochtowało Stowarzyszenie Ruska Bursa w Korliciach w współpracy z Muzeum Dworu Karwacyjani i Kładoszy w Korliciach. Zobrano w tomie teksty pochodząc z różnych badawczych poriadków i wkazują Talerhof jak wielowymiarowe jawisko. Dominują historyczne dopisy dopełnione analizą źródeł, refleksją nad pamięcią. Nie dostajemy jednorytnej syntezy, radsze panoramu problemu. Wydanie obohaczone jest czynnymi materiałami, dokumentami i fotografiami, a też dopełnione o dodatkowe teksty, co poszerują podniatą problematykę za jedno od oświetniczą, jak i spilnotową perspektywę. Na premier sutralacji z obszczelem kiełskiego połomnictwa do Talerhofu z 2024 roku. Kniżka czysta blisko 400 stron. W czasie dzisiejszej stryczy będziemy kupić kniżkę w promocyjnej cieni. Stowarzyszenie Lemkiu Neodołga zorganizuje pierwszą ze swoich tegorycznych podii. W dniach 23-24 maja odbude się 13. Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury – Rutenale. Na podii, jaka prochodzi co dwa roku, stretia się rodaka z różnych derżaw. Pierwszy dzień podii projde w Krynicy, a drugi pierwszy raz w Łosowi. Dalsze w dniach 31 lipca i leja 2 sierpnia augusta bude prochodziła 46. Lemkiwska Watra na Czużynie w Michalowi. Osieniu odbudu się Lemkiwska Twórcza Osin, stryczo z Lemkiwską Kulturą w Gorzowie Wielkopolskim i stryczo trzech pokoleń z Lemkiwską Kulturą w Przemkowie i Lubinie. Kincią maja w sali Kamionka na Przyjaźniowskiej Rusy odbuda się dalszy ryczny festiwalu folkloru Rusyniu Słowacji i Kamionka. Podia projde w dniach 30-31 maja w Przyrodnym Amfiteatrze Dubne. Jak podają organizatora, tradycyjny folklorny festiwal, który uczy Rusyniu ze Słowacji i zagranicy, bude w Kamionci już 61 raz. I w tym roku oferuje atrakcyjny program i ciekawe towarzyszące podii. Organizatorami podii są Rusyńska Obroda na Słowacji, Seło Kamionka, Lubownieński Oświetni Centr i Organizacja Młody Rusyna. Neodołga przedstawione będą programowo bloko, wokonełci i dalsze festiwalowe nowinko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Odmieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

dobry tym wszystkim słuchaczom. Pewni to też to czasom wyjdą na dajaki wekszy spacer po szlaku w lisi i znają do znaczenia hołownych szlakiów. Ale celem takie kolory możemy chęć spitkaty, aż to z różnymi tabliczkami, cyframy, czy inszyma bazgrołami. W naszej audycji, która się zove Lisom Lisom, chciałbym opowiesty o tym, co to te lisnyki malują po drzewach, czom tak robią i co oznacza, że to drzewo ma na sobie taki kolor, a tamte kuzdale już inszy. Zapraszam, Roman Ciurek. Może zaczniemy od literok, bo skoro najmłodsi dzieci zaczynają od nauki alfabetu, to i my zaczniemy literkami. Często w lisach, gdy występuje duże chrobaki, szkodniki, znakuje się drewa, które służą jako takie punkty kontrolne do obserwowania tychże właśnie chrobaki. Cynę występuje jaka gradacja, czyli masowe pojawienia się takich owadiów, albo jak prudko rozwijają się takie chrobaki i ciły kolonii. Tody na takim terenie możemy najty drewa, na których są wypisane najczęstsze farbą, dwie literki P i K, które zwyczajnie oznaczają właśnie słowa punkty kontrolne. Podobne znaczenia tyczą się konkretnych gatunków chrobaków. Przykładem może być oznaczenia BM, które odnosi się do takiego chrobaka, który się zove brudnica mniszka. To jest taki motylok, który może narobić duże bidy, jako jest za duże. Zazwyczaj w takich miściach oznaczonych właśnie literkami BM lisnyczy wywieszają różne pułapki feromonowe właśnie na takie motyli, żeby ich zimaty i preanalizować kilku ich je na danym terenie i jak to ta populacja się rozwija, ceny je ich za duże, jak to wszystko wygląda. Oprócz takich literek jak BM mamy też literku W, która oznacza, że w pobliżu można znajdę punkt, gdzie czerpać się wodę. Albo i literku E, która sygnalizuje, że na tym drzewie, albo i w tym drzewie ma gnizdo jakiś rzadki ptach choroneny, jak na przykład bielik czy bocan czarny. W określeniu odległości od takiego drzewa lisnyczy nie może prowadzić żadnych zabiegów, to znaczy nie może wytynać dereł, obtynać hołzia, czy kopaty czosy. Po prostu jest taki zadany okręg o określeniu wielkości i w tym okręgu nie można prowadzić żadnych zabiegów, żeby nie położyć, nie straszyć tego choronnego, rydkiego ptacha. A jakimi oznaczeniami możemy się stryczyć jeszcze w lisi? Czy są to jakie kolory albo tablici? Po krótkiej przerwie ruszamy dalej z tą temą, a teraz posłuchajmy grupy Ruch z pisniczką Koło Młyna.

wertamy po krótkiej przerwie z ruchom do temy oznaczeń w lisi. Literki już mamy za sobą, kuzmo tych literkach powile, można teper perity do jakich cyferok. Często na derewach można spitkaty wypisany taki dłuższy 4 czy 5 cyfrowy ciąg, który oznacza zazwyczaj numer danego oddziału, w którym akurat się znajdujemy. Zazwyczaj lisniczy wypisuje to te cyfry na hraniciach danego oddziału po to, żeby lepsze mu było się zorientować w terenie. Często też do tej cyfry, która oznacza właśnie numer oddziału, dopisuje się też jak wielki jest to oddział. Kiedy chodzi o cyfry, mamy jeszcze jedne oznaczenia, są to żółte numery. I kiedy na takie drzewo trafite, no to ma też szczęście, słuchajcie, żółtyma cyframy i opaską najczęstsze pidnyma znakuje się tak zwany drzewa doborowy, albo inaczej drzewa zwany matecznyma. Jakie to drzewa pewnie widate? No słuchajcie, to jest, że tak powiem, taka elita naszego kraju w serii dereł. Najkraszy, najprostszy dereła w Polsce o najlepszych cechach. W ciebie Polsce jest ich około 9 tysięcy i są to różne gatunki. Właściwie to praktycznie każdy gatunek. Od sosen, przez duby, buky, aż po jaleci. I z tych dereł właśnie przede wszystkim pozyskuje się nasienia. No, żeby przedłużyć to cudowny gen danego osobnika właśnie. No jak pewnie się dodumujecie, oczywiście jest absolutny zakaz stynania takiego drewa matecznego. Często też na drewach możemy spotkać numery drogi pożarowej. Numery to te malowane są czerwonymi cyframy na białym tli na drewach, które stoją przeważnie obok skrzyżowania innych dróg po to, żeby w razie do jakiego ognia w lisi straż mogła prudko do ich chaty i żeby znali, którą drogą najlepsze do ich chaty, do dilanki, w której się palet, albo właśnie, żeby osoba, która zgłosza do jaki ogień, to mogła prudko powiedzieć właśnie na przykład na jakim skrzyżowaniu się znajduje. To wtedy będzie lepsze takim służbom do ich chaty. I tu mam, że już cyferki, literki mamy za sobą, możemy przejść do kolorów, a kuz ich jest. Za to może na początek takie dość charakterystyczne oznaczenia. Żółta opaska dookoła drzewa. Namalowana oczywiście farbą. Są dwa rodzaje takiej opaski. Jedna jest przerywana, druga nie. I przerywana żółta opaska oznacza, że to drzewo jest hranycią lisa nasinnego, czyli lisa, z którego lisniczy pozyskują szyszkę, czy oriszkę buka albo duba. I w takim lisi można wykonywać zabiegi gospodarcze. Czyli na przykład często jest tak, że styna siada jak u sosnu na drzewo konstrukcyjne, i jak onach padać, to przychodzą ludzie zatrudnieni przez lisy państwowe i zbierają dla nich szyszki, z których później wyłuskuje się nasienia, żeby można było skiełkować z nich nowe siewki o dobrych cechach. A kiedy chodzi o opasku żółtu, która nie jest przerywana, też to oznacza, że mamy do czynienia z fragmentem lisa, który jest zdecydowanie harszy od innego i jest lisom nasinnym. W takim lisi też pobierać się nasienia, no ale nie można już takich drzew stynaty. Trzeba to wtedy zatrudnić do jakich alpinistów czy himalajistów, którzy specjalnie wchodzą na czubok drzewa i zbierają szyszki na przykład. Specjalne firmy są do tego i lisy państwowe takie firmy zatrudniają. Czyli już znacie, że żółta opaska oznacza lis nasinny i przerywana jest od tego, że w takim lisi można stynać drzewa, a fragmenty lisi, który jest otoczony opaską
neprerywaną derewsia nestynat. Jak my już przy żółtym, to jeszcze dopowiem, że kiedy na derewie mamy namalowaną żółtą kropkę, to właśnie oznacza, że z tych dereł będą zbierane na przykład szyszki. Czy jeszcze są te jakie kolory na tych derewach? No posłuchajmy teper kawalczyka od krainy mrii, który się zowe czas rikoju pływę, a po nim powiem wece, jakie kolory jeszcze mamy namalowane w lisi.

wertamy po krótkiej perwi i wertamy do kolorium w lisi i na derełach. Jak już mowa o kolorach na derełach, to na pewno znacie, że kolorami w lisi oznaczony są też szlaki. Ale jaki szlak, jakim kolorom i który szlak de prowadzić? Są szlaki rowerowe, narciarskie, są szlaki dla koniu, no ale przede wszystkim takie szlaki, które ma idę się piszką. Czy czarny jest najtiższy, jak to czas tudy dumać? No właśnie nie. Szlaki w lisi, czy to ogólnie pisze, nie mają jako tako podzielenia na tiaszkist. Każdy szlak, którym możemy perejty piszką, oznaczony jest danymi kolorami. Nad i pit tym kolorom je biła farba. I tak czerwony szlak to szlak hołowny w danym paśmi hirskim. Na przykład hołowny szlak beskidzki, to trochę drogą przebija trasa Łemkowiny Ultra Trail, na którą każdego zaochoczują. Kiedy chodzi o sieni szlak, to jest to zazwyczaj drugi pit z ladą ważności szlak w okolicy. Żółty jest szlakom, który łączy inne szlaki ze sobą, przeważnie syni z czerwonym. Czarnym kolorom oznacza się szlak, który łączy różne trasy albo prowadzi najkrótszą drogą do danego punktu. Za to najczęstsze określa się go jako najtiższy, no bo jak najkrótsze w horach, no to i najtiższe. Na koniec zielony. Tym kolorom oznacza się szlaki takie widokowe, edukacyjne albo takie, które prowadzą w jakie charakterystyczne miejsce. Większość tych szlaków znakuje się właśnie na drzewach albo na jakich kamieniach. Za to wspominam, a i dumam, że to dość przydatna informacja. Jeszcze dodam, że na przykład czerwone czy synie koliczko na byłym tli oznacza początek i koniec danego szlaku. Są też oczywiście szlaki, z których możemy korzystać na rowerach czy koniach. Takie szlaki też są oznakowane różnymi kolorami i nad każdym z kolorów namalowany jest rower albo właśnie kin. No i na koniec najsławniejsze, dumam, oznaczenia w lisi, takie, które wywołuje najwięcej kontrowersji. Zwyczajna kropka albo kreska, to już zależy, jak to lisniczy mają w zwyczaju. Nie jest to kropka malowana farbą, no a najczęstsze sprayą. Lisniczy znakuje drzewa w ten sposób po to, aby wyznaczyć ich do wytynki. Robię to przede wszystkim dla robotników w lisi, zawdzięki czego nie muszę z nimi chodzić i wskazywać po kolei, które drzewa mają wytynaty, a które lisyty. Jeszcze do niedawna, kiedy spray nie były tak popularny, stosowano inną metodę. Lisniczy brał sokierku i z każdej strony lekko okorowywał takie drzewo do wycięcia. No to znaczy, dodumajcie się, kilka wece czasu oszczędzać się zawdzięki takomu sprayowi. Oprócz oznaczeń na drzewach możemy też spotkać

Dodatkowo na dole linii tableci napisany jest termin, jak dołucho taki zakaz będę obowiązywał. I tak to sobie pewnie podumać. No, aż to tam tablecia prejdu się na rybki, czy też ryżu gdy tam daleko. No i tam wchodzę sobie do tego lisa. No i tutaj chciałem właśnie peresterecze. To, że robić nykę ryżut tak dalej, że czujemy, że tam daleko, daleko ryżut, no to nie oznacza, że w mieście, gdy chcecie chodyty za rybkami na przykład, nie tyle chodynu prócze i na przykład nie je tam do jakiego zawieszonego drewa, które zawisyło się jedno o drugie przy stynaniu. No i jest taka możliwość, że robić nykę na przykład zamiast siedzieć i czekaty na jaki traktor, piszli rizaty tak dalej, a to liszyli na chwilę, aż na przykład traktor przyjechał. I wyobraźcie sobie, że wy tołdy wchodzicie do takiego lisa i takie drewo zawdiaki do jakiego witru chwadać. No jest to bardzo niebezpieczne. Zatem powtarzam jeszcze raz, że kiedy widzicie taką tablicę z okresowym zakazem wstupu z nachody to, że jest na przykład stynka dereł, no to stosujcie się. Wyberte do jaki inny fragment lisa. Idźcie w prawo, a nie w lewo. Idźcie kus do przodu, ale tu starajcie się nie wchodzić. I od mnie na chnaskę to wszystko. Mam nadzieję, że zapamiętacie choć kus z tych wszystkich oznaczeń, o których im powił. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Dziękuję bardzo za wysłuchania i zapraszam do następnych. A na koniec posłuchamy jeszcze drewutni aranżacji Tychoj Wody. Majte się zdrowo i do striczy.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je im ogen

Včera, dnes, zaran, LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.
1: No hej, zagraj, chłopcy, Galiu, щоб дівчата позбігались.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Rosyjska, Białoruska i Kitajska tajna służba w rokach 2024 i 2025 znacznie zintenzywnili swoją działalność w Polsce. Wychodzi to z informacji agentury wnętrznej bezpieki ABW. Zwraca na to uwagę agentura PAP. Podczas tych dwóch roków poczęła ABW 69 rozsledzeń w powiązaniu ze szpionażą, z toho w Lony 48. To ta kilkosť odpovedá celkovi kilkosti podobných rozsledení počatých za popredných 32 rokov do Viedna od roku 1991 do roku 2023.